0: Povom, pom pom povom, pom povom, pom pom povom.
1: I Braucher Bosser
0: pom pom povom,
1: pom povom, pom pom povom, pom pom povom, pom pom povom, pom pom povom.